zawsze i wszędzie. Źle, źle zawsze i wszędzie. Zawsze źle, źle zawsze i wszędzie. Źle, źle zawsze i wszędzie. Źle, źle zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie. Źle, źle, źle zawsze i wszędzie. Źle, źle zawsze i wszędzie. Źle, źle zawsze i wszędzie. Źle, źle zawsze i wszędzie. Źle, źle zawsze i wszędzie. Źle, źle zawsze i wszędzie.